Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że sprzedawanie puszek z czystym górskim powietrzem to genialny biznes, a ludzie naprawdę je kupowali, płacąc za coś, co za darmo wlatuje ci do płuc przy każdym oddechu. Co idealnie pokazuje, że ludzka naiwność jest chyba jedyną rzeczą w tym wszechświecie, która nie ma granic. Tak jak nie ma granic w tym, co serwuje ci w czasie audycji, żebyś nie zasnął zbyt szybko, bo rzeczywistość jest dziwniejsza od każdego nightsparek, więc przygotuj się na dźwięki, które sprawią, że poczujesz się, jakbyś w końcu odetchnął pełną piersią, bo oto Kygo i Selena Gomez w It Ain't Me w X-Vibe.

Marek z Ursinowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z chipsami niż te wszystkie wymuszone wyjścia ze znajomymi, bo w ciszy przynajmniej nie musi udawać, że go obchodzą czyjeś wakacje w Egipcie. Prawdziwy raj to dla niego po prostu brak powiadomień na telefonie. Więc teraz w radiu X-Vibe leci Meduza i Dermot Kennedy z Paradise. Dla Marka, od niepokornej duszy, która też woli święty spokój.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do roli kosmity między innymi prawdziwego pracownika cyrku bez nóg, który poruszał się na rękach, co przyprawia o dreszcze bardziej niż sam Nightmarek w X-Vibe. Ale hej, w tamtych czasach nikt nie przejmował się BHP, więc lećmy z tym dalej. Czas na czerwone gitary i utwór Matura w X-Vibe.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Za oknem znowu ta sama gęsta ciemność, która wciąga jak tania kawa z automatu, a ty siedzisz i marnujesz kolejne minuty swojego życia ze mną w X-Vibe w czasie audycji Nightmare. Pamiętasz rok 2004, kiedy to technologia miała nas zbawić, a zamiast tego zafundowała absurdalny wirus o nazwie Kabir, który pożerał baterie w szczytowych modelach telefonów Nokia przez Bluetooth. Wyobraź sobie, że idziesz przez miasto, a twój telefon nagle zaczyna wysyłać wszystkim w okolicy plik z napisem Karib, co było początkiem końca niewinności naszych komórek. Totalny obłęd, który dzisiaj brzmi jak kiepski żart z ery przed smartfonami, ale wtedy czułeś się jak w filmie klasy B, gdzie technologia cię zdradza. Teraz Kanye West i Chris Martin w Homecoming.

0: Maybe we could start again.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
2: Tak, nawet przez stronę www.
1: Nuda. X-Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak stary olej silnikowy. A ty pewnie znowu szukasz czegoś, co zagłuszy myśli o tym, że jutro znowu trzeba wstać do tego cyrku. Więc rozsiądź się wygodnie, bo w Nightmarek nie ma miejsca na nudę czy zbędny patos. Spójrz na rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł. Od I do filmu o przybyszu z kosmosu wsadzić głos samego Harrisona Forda, który czytał kwestie dla lalki, będącej w istocie gumowym kosmitą. To szczyt absurdu lat 80., gdzie technologia była równie kiczowata, co fryzury na trwałą ondulację. Ale cóż, w X-Vibe cenimy takie smaczki bardziej niż zdrowy rozsądek. Teraz The Black Eyed Peas, Ozuna oraz J. Ray Soul i ich Mamacita w klimacie, który rozbuja nawet beton. W X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku automat do gry Polybius miał rzekomo wywoływać u graczy amnezję i koszmary, a potem po prostu wyparamał z salonów, co pachnie grubym wałkiem, a nie technologią? Więc w X-Vibe serwujemy Wam teraz Sophie Ellis Bextor i Murder on the Dance Floor. Niech ten beat wciągnie Cię bardziej niż ta miejska legenda.

siedzisz w ciemnościach, więc może nie zauważyłeś, że świat w 1996 roku oszalał na punkcie zabawki, która miała być twoim przyjacielem, a przypominała raczej cyfrowego pasożyta. Tamagotchi. Ten plastikowy koszmarek zmuszał dzieciaki do pilnowania wydalania wirtualnego stworzenia, bo inaczej czekała cię śmierć głodowa twojego pikselowego pupila. Ludzie płakali, gdy ich elektroniczne jajko padało z wycięcienia, co jest totalnym obłędem, jeśli wziąć pod uwagę, że to tylko kilka migających diod w kawałku tandetnego plastiku. Wyobraź sobie ten absurd, gdy w środku nocy budzi cię pikanie, bo twój cyfrowy byt domaga się uwagi, a ty czujesz się jak niewolnik własnej zabawki w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Hej i Edyta Bartosiewicz z utworem Moja i Twoja Nadzieja w X-Vibe.

Marek z Sosnowca nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie zaczął biegać w kołowrotku maraton, więc żeby faktycznie poczuć się jak w swojej lokalizacji, puszczamy mu to dosłownie. W radiu X-Vibe leci Khalid i Location. Dla Marka od nocnego wariata.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.
1: Don't worry. I won't hurt you.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wiesz, czasami myślę, że technologia to tylko wyrafinowany sposób na doprowadzenie nas do obłędu. Tak jak w 1987 roku, kiedy pewien inżynier z telewizji w Chicago postanowił włamać się do sygnału stacji i pokazać światu człowieka w masce Maxa Headrooma, który po prostu wygłaszał bełkotliwe monologi, żeby po chwili dostać lanie packą na muchy od asystentki w stroju pokojówki, co do dziś pozostaje całkowicie nierozwiązaną zagadką, bo sprawców nigdy nie złapano. A ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe i zastanawiasz się, czy te fale radiowe nie są równie nieprzewidywalne, więc lepiej po prostu daj się porwać, bo teraz Mojo i ich Lady w radiu X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł zgrywania dźwięku z automatów do gier, żeby stworzyć muzykę, co brzmiało jak rozpaczliwy krzyk procesora. A dzisiaj w X5 Vibe serwujemy Wam coś znacznie przyjemniejszego dla uszu zamiast tego cyfrowego szaleństwa. Więc odpalaj Siowo i ich Backseat Bromance, bo to totalny odlot w rytm, który naprawdę kopie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny w swojej twierdze z klocków Lego. Ale w 1986 roku świat dowiedział się, że nawet niewinne zabawki potrafią wywołać zbiorową histerię. Bo firma Hasbro wypuściła na rynek lałkę, która miała być hitem, a okazała się koszmarem. Zbudowanym mechanizmem, który sprawiał, że zabawka żuła plastikowe jedzenie z taką agresją, że wciągała włosy i palce dzieciaków prosto do swojej gumowej paszczy. To nie był błąd, to był obłąd, zaprogramowany w rytm plastikowego żucia, który wywołał dziesiątki pozwów i sprawił, że te lałki do dziś wyglądają jak z horroru klasy B. VX Vibe. A teraz czas na ludowy beat w wersji Totalny Odlot, czyli Bratanki i Czerwonki.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Sosnowca nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie zaczął biegać w kołowrotku maraton, więc żeby faktycznie poczuć się jak w swojej lokalizacji, puszczamy mu to dosłownie. W radiu X-Vibe leci Khalid i Location dla Marka od Nocnego Wariata.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem cię wczoraj w lustrze. Ale może to tylko kwestia oświetlenia, które w X-Vibe zawsze sprzyja takim niedopowiedzeniom. Skoro już wpadłeś w ten ciemny zaułek, posłuchaj o roku 1994, kiedy to ekipa od serialu Przyjaciele uznała, że widzowie są zbyt głupi i zrozumieć prosty żart, więc wmontowali w ścieżkę dźwiękową śmiech z puszki, co stało się standardem, choć w rzeczywistości był to po prostu rejestrowany w studiu rechot ludzi, którzy dawno temu zamienili się w pył, więc w zasadzie słyszysz głosy duchów, kiedy zajadasz pizzę w środku nocy, co jest całkiem uroczo przerażające, nie sądzisz? A teraz w rytmie, który na pewno nie jest nawiedzony, Calvin Harris i Dua Lipa serwują One Kiss.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Czesław z kłopotu tutaj. Ledwo dycham przy tych pompkach. Więc zapuść mi coś na rozruszanie. Może All My Love Coldplay, bo mi się mięśnie zaraz spalą w tym Radio X Live.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

zegarek wybija 3 rano, a ty wciąż się wiercisz, bo w głowie siedzi ci ten cały cyfrowy niepokój z końcówki lat 90., kiedy to w 1998 roku japońska firma wydała konsolę do gier, która zamiast klasycznego dźwięku startowego raczyła użytkowników przerażającym szumem przypominającym wycie potępieńców z głębin piekielnych, co miało niby ułatwiać ładowanie danych, a w rzeczywistości sprawiało, że dzieciaki bały się wchodzić do własnego pokoju po zmroku. Totalny absurd w czystej postaci, bo kto wpadł na to, żeby straszyć klientów zamiast ich przyciągać? Jednak tak właśnie działał ten dziwny klimat tamtej dekady, gdzie technologia była równie fascynująca, co lekko toksyczna. W X-Vibe serwujemy teraz ciężki beat bez zbędnych ceregieli, bo Celina z pewnością nie boi się żadnych duchów w interpretacji Kazika na żywo w X-Vibe.

Siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz zasnąć. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wyglądały zbyt tanio i mało przekonująco. To dopiero szacunek do fachu, kiedy obsada tapla się w błocie z autentycznymi nieboszczykami, nawet o tym nie wiedząc, a potem wszyscy dziwią się, że na planie działy się dziwne rzeczy, choć może to po prostu karma za takie oszczędności. Świat bywa totalnie pokręcony, a ty właśnie przeżyłeś kolejny odcinek w czasie audycji Night Marek, więc teraz czas na Travisa Scotta i jego Sicko Mode w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Jeśli potrzebujesz się o kogoś lean-on, żeby ustać na nogach, to znaczy, że I'm in the mood for dancing skończy się dla Ciebie wizytą u ortopedy. Ale co ja tam wiem? Radio Zmierzch. Vibe.

Słuchaj, Włodzimierz z Bąk z tej strony. Właśnie wcinam kanapkę i muszę odpalić nasze lunchowe wspomnienie. Więc puść szybko to Whistle od Flowrida, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszcza kiesmentów.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

to był Is There Something I Should Know w wykonaniu Duran Duran w X-Vibe. Wiedziałeś, że Saivon Le Bon przed sławą pracował jako kelner w kibucu w Izraelu? Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Streets w radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wiecznie atakujących go powiadomień o rzekomych paczkach wstrzymanych w odprawie celnej, które pojawiają się w skrzynce częściej niż rachunki za prąd i zupełnie nie rozumieją, że on już dawno przestał zamawiać cokolwiek z dziwnych sklepów. Więc skoro te maile uważają się za takie istotne, to niech posłuchają w radiu X-Vibe utworu Le Brune compte pas pour de Brune od Lio, bo brunetki może i nie są niebite, ale te cyfrowe śmieci z pewnością nie są warte ani sekundy uwagi Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Fortnite w wykonaniu Taylor Swift i Posta Malone'a w EX Vibe. Czy wiesz, że Post Malone, zanim stał się gwiazdą, pracował w sieci fast food i dostał tę robotę tylko dlatego, że chciał zarobić na nowe buty? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Stephena Duffy'ego. Zostaj z radiem X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

najpierw zbierasz te wszystkie Jar of Hearts, a potem kończysz jak The Girl You Lost to Cocaine. Życie jest ciężkie, ale przynajmniej playlistę mamy dość specyficzną. Radio

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Skoro "thought you should know" już wybrzmiało, to czas przyznać, że "never let her slip away" to trochę desperacja, co nie? Ale hej, przynajmniej wiesz, co robić, jak cię rzuci. Radio Ekstra.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

tabu Never Going Home od Kungs w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w młodości był zapalonym judoką, zanim na dobre zajął się DJ-owaniem? To następne hity dla pokolenia X, a w głośnikach zaraz pojawi się Justin Timberlake. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Brajanka z Mosznej z tej strony. Biegam właśnie od rana i przez te wspomnienia z czasów ratownika, gdy musieliśmy pilnować dzieciaków, nagle przypomniał mi się ten kawałek. No, GDFR od Florida, Sage the Gemini, Lukas, więc zapodaj go w radu X-Vibe, póki jeszcze jakoś funkcjonuje.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Let me talk to you.

Najpierw leciało low, teraz płyniemy w ela, el, ella. Jakby ktoś próbował obniżyć ci ciśnienie, żebyś nie zauważył, że ta piosenka ma tyle lat, co twój pierwszy kredyt. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po latach odważył się wyręczyć ją w sprzątaniu. I faktycznie zamówił profesjonalny serwis do hotelu, żeby ogarnęli im ten nieład w sypialni. To totalny hymn każdego faceta, który w końcu zrozumiał, że o czystą pościel trzeba dbać z takim samym zaangażowaniem jak o miłość. W Radiu X-Vibe leci teraz Pitbull i jego Hotel Room Service dla ukochanej żony od Marka. Niech a czystość trwa wiecznie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Promiscuous, czyli Nelly Furtado i Timbaland w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nelly zaczynała karierę od występowania w zespole trip-hopowym? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Naughty Boy, Beyoncé i Arrow Benjamin w Radiu X-Vibe. Zostań z Radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Same Old Love Seleny Gomez w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barney i Przyjaciele? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Phoebus. Zostań w radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Dobra, Bonifacy z Wąchocka tutaj. Trochę mi się tu wszystko sypie, ale mimo wszystko puszczam to dalej. Leć z tym Words Original Version 1983 od FR David w tym waszym radio X-Vibe, bo inaczej nie przeżyję.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

skoro skończyło się no air, to znaczy, że tlen faktycznie się skończył. A skoro wjeżdża heartless, to znaczy, że serce też pewnie zaraz stanie. Dobrze, że chociaż muzyka jeszcze gra w Radio X-Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Najpierw Somebody That I Used To Know, a teraz Trading Love, czyli oficjalnie wymieniasz exa na gorszy model. Genialna strategia. Gratuluję wyboru. Radio

Właśnie leciało Infinity od Jamesa Younga w X-Vibe. Wiedziałeś, że James w młodości był wychowywany przez rodziców w domu bez telewizora? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Black Eyed Peas. Zostań w radiu.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech pizzach o trzeciej nad ranem próbowało w pełnej mgle życiowej znaleźć sens wszechszczata w lodówce. Więc dedykuję Ci Living in a Haze od Milky Chance w Radiu X Vibe, bo Twoja mgła była przynajmniej smaczna. Marek dla Marka.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Najpierw kazałeś mi take your time, a teraz nagle każesz strike it up. Zdecyduj się, bo mój rozrusznik serca nie nadąża za tym chaosem. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchajcie, Bolesław z zimnej wódki, tutaj utknąłem na autostradzie na Amen, więc puszczajcie mi tam Don't Dream It's Over od Crowded House, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Files.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Słyszałeś Can't Hold Us Down od Christina Aguilery i Lil Kim w X-Vibe? Wiedziałeś, że Christina potrafi zaśpiewać aż 4 oktawy? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje Vanessa Hudgens. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Y'all need to get ready to hear.

0: survivor.
1: Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Mamy wiadomość od Marka z bloku na osiedlu Słonecznym, który dedykuje utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten uwielbia testować wytrzymałość stropu w środku nocy, więc idealnie pasuje tu Something od Lasgo, żeby wreszcie coś w tej kwestii zaszło. Słuchacie właśnie Radia X Vibe, a to było Something w wykonaniu Lasgo, dedykowane przez Marka z osiedla Słonecznego dla sąsiada, który najwyraźniej nie wie, że po 22 też obowiązuje jakaś kultura bycia, więc może teraz wreszcie coś do niego dotrze.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Ichas Dich od Niny Czuby i Czapo 102. Wix Vibe. Nina, zanim weszła na scenę, dubbingowała postacie w filmach Disneya, co jest całkiem niezłym zwrotem akcji. Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Madonna. Zostań z radiem X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

najpierw get busy, a potem all I wanna do is make love to you. Ziomek, ty to masz plany na wieczór, co? Tylko błagam, nie bierz ze sobą mikrofonu. Radio X Vibe.

Skoro This Girl już odeszła, czas na Bellissima. Bo jak wiadomo, każdy potrzebuje odrobiny włoskiego kiczu, żeby przetrwać ten poniedziałek. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Dirty Dancing od Glockenbach i Asdis Vix Vibe. Wiedziałeś, że Asdis pochodzi z Islandii i zanim zaczęła śpiewać, pracowała w zakładzie przeróbki ryb? Następne hity dla pokolenia X, czyli za chwilę wjeżdża Orchestral Maneuvers in the Dark. Zostań z radiem X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Marek z Pragi przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę pod marketem tak skutecznie, że do dzisiaj pamiętam ten dźwięk mojego wylanego na tapicerkę espresso. Więc dedykuję mu California Girls, Katy Perry i Snoop Dogga, bo skoro ten gość tak bardzo kocha Kalifornię, to niech wreszcie poczuje ten surferski luz, zamiast blokować mi wyjazd. W Radiu X-Vibe dla tamtego mistrza kierownicy. Od Marka.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: NASA. We like to love it. We like to love it. We like to love it.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
2: Radio X-Vibe.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

Siwil obiecywała wiele, ale skończyło się na Hammer to the Heart Metro 7M Mix. Wygląda na to, że mój gust muzyczny znowu dostał z liścia w twarz. Radio X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z czwartego piętra przeszyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jest naukowcem badającym wytrzymałość naszych ścian dźwiękiem wiertarki w niedzielę o 7 rano. Więc dedykujemy mu utwór The Scientist od Coldplay, bo może w końcu przeanalizuje, jak bardzo psuje nam wszystkim poranek. W radiu X-Vibe, grając dla niego The Scientist od Coldplay, od Marka dla sąsiada z wiertarką. Spokojnego słuchania.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Taboo, you can call me Al, Paula Simona w X-Vibe. Paul Simon ma czarny pas w karate, co jest dość intrygujące, biorąc pod uwagę jego wzrost. Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Saxenę. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Stay With Me, czyli Sam Smith w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stał się gwiazdą, pracował w barze jako sprzątacz toalet? To już przeszłość. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Snap. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia napisał mi, że zamiast napisać szefowi o wysłaniu raportu, słownik zmienił mu to na propozycję wspólnego raportowania do urzędu, co teraz sprawia, że szef patrzy na niego jak na sygnalistę. Więc w Radiu X-Vibe dedykuję mu utwór Robert De Niro's Waiting zespołu Bananarama, bo przecież obaj teraz czekają, czy to nieporozumienie wyjaśni się samo, tak jak Marek dla swojego szefa.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

najpierw wszystko oddałeś, a teraz lecisz na pysk w miłosnym amoku. No cóż, przynajmniej konsekwencja w byciu życiową porażką jest na poziomie. Radio Exo.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: you hit them, hit them, hit them angles. It's a short life.
1: You said you down for me. Give to me, give to me. Why won't you live?
2: Skoro Nice for What przestało wystarczać, to chyba czas na I Lost My Heart to a Starship Trooper. Nie pytaj, gdzie go zgubiłem, bo w tym kosmicznym bałaganie nikt nie znajdzie nawet pilota. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

to było Bem Bem w wykonaniu Camili Cabello i Eda Sheerana w X-Vibe. A wiedziałeś, że Ed nauczył się grać na gitarze, bo chciał zaimponować dziewczynom? Zmieniamy klimat, bo lecą następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Cheap Trick. Zostań z radiem X.

0: Tu Radio X-Vibe. A jak coś ci nie pasuje, zawsze możesz wrócić do TikToka.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojej dziewczynie, bo po tym jak wpadła do kadzi z klejem do tapet, faktycznie wygląda teraz tak nieskazitelnie gładko, że aż nie sposób oderwać od niej wzroku. Więc w radiu X-Vibe leci 5 Seconds of Summer oraz She Looks So Perfect dla niej od Marka, co idealnie oddaje ten niecodzienny blask.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Paweł Kukiz w Jugotonie pytał o to od i o nic nie pytać. Co w sumie jest całkiem słuszną strategią na przetrwanie wieczoru. Skoro już jesteśmy przy pytaniach, to w 1996 roku świat dowiedział się, że owca Dolly została pierwszym sklonowałym ssakiem, co było początkiem końca naszej naiwności w kwestii natury. Trochę jak próba powtórzenia idealnego brzmienia, co rzadko wychodzi równie dobrze jak oryginał, choć czasem warto zaryzykować. Zostawiamy klimat lat minionych, bo przed nami coś z zupełnie innej bajki. Idealne na wyciszenie emocji bez zbędnego analizowania rzeczywistości. Teraz Alp Ateşoğlu, The Palm Tree Boy oraz Paul Hawksworth z utworem Feel w radiu X-Vibe.

mami wiadomość od Marka z Radomia. Dla niego teściowej, która wciąż nie może pogodzić się z faktem, że prawnie zabroniono jej płakać przy cebuli, więc ta piosenka to dla niej krzyk rozpaczy nad każdym pokrojonym warzywem. A teraz w Radiu X5 Paul Carrack, Don't Shed a Tear. Dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ten kawałek sprawił, że nawet moje kwiaty na parapecie zaczęły udawać, że znają się na tańcu. Choć w roku 2010 świat był zajęty czymś zupełnie innym, bo właśnie wtedy pewna firma wypuściła pierwszy tablet, w który wszyscy wpatrywali się z takim samym zafascynowaniem, jak w płonące sztuczne ognie. Więc skoro już mowa o wybuchowych sprawach, to nie ma sensu czekać na fajerwerki, tylko trzeba je po prostu włączyć. A w X-Vibe wjeżdża teraz Katy Perry z Firework.

to było Where Have You Been od Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś wygrała konkurs na sobowtóra Beyoncé w szkole? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tegan and Sara. Zostań w radiu X-Vibe.

Majdelko Fa to ten rodzaj muzycznej traumy, o której chciałoby się zapomnieć, ale podświadomość uparcie podsuwa melodię w najmniej odpowiednich momentach. W 1996 roku pewien Japończyk opatentował technologię, która miała zmienić wszystko, choć ostatecznie skończyła jako ciekawostka w zakurzonym Muzeum Elektroniki. Podobnie jak ten kawałek Disco Polo, niektóre pomysły po prostu nie powinny opuszczać garażu. Skoro już oczyściliśmy atmosferę z tej specyficznej estetyki, czas na coś, co przynajmniej nie wywołuje odruchu wymiotnego przy drugim takcie. Zmieniamy klimat na zdecydowanie bardziej surowy, bo w radiu X-Vibe cenimy zdrowie psychiczne odbiorcy. Teraz SRNDE i Lone Tasker z utworem Jordi w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowi, bo jak tylko wchodzi do kuchni, to znowu zaczyna się ta sama awantura o niedosolone pierogi, więc ten tytuł pasuje idealnie do jej wiecznego marudzenia. A teraz w Radiu X-Vibe Demi Lovato, Here We Go Again, dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Sunday, what?
1: Właśnie przeżyliśmy ten radosny taniec z cyfrowymi postaciami i powiem Ci, że po takim natężeniu optymizmu potrzebuję chwili na regenerację układu nerwowego. Bo w 1991 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy tak beztrosko machać kończynami do wiranowych cudów, więc teraz czas na odrobinę sennego ukojenia i wspomnienie czasów, gdy każdy z nas marzył o lataniu w chmurach, w rytmie, który płynie niespiesznie, a nie pędzi jak oszalały. Teraz PM Dawn i Set Adrift on Memory Bliss w X.

To był Party Monster od The Weeknd w X-Vibe. Wiedziałeś, że Abel Tesfaye, zanim stał się gwiazdą, przez pewien czas mieszkał jako bezdomny na ulicach Toronto? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Thompson Twins. Zostań z Radiem

0: jeden dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

mocniej w wykonaniu Piaska to ten typ muzyki, przy którym chce się odstawić kawę i po prostu patrzeć w ścianę, co w sumie bywa całkiem odświeżające w tym zgiełku. Skoro już jesteśmy przy byciu bardziej wyrazistym, w 1986 roku pewien człowiek zjadł w ciągu jednego siedzenia 72 hot dogi, ustanawiając rekord, który do dzisiaj wydaje się wybitnie bezsensownym osiągnięciem. Czasem życie polega na wyciskaniu z siebie maksimum, a czasem na zwykłym przetrwaniu kolejnego dnia bez zbędnego patosu. W Radiu X Vibe wolimy jednak trochę głębsze klimaty, więc zamiast jeść parówek, posłuchajmy czegoś, co faktycznie zostaje w głowie. Teraz Logic, Alessia Cara oraz Halid i utwór 1-827-38255 w Radiu X Vibe.

Wacława z Kwik tutaj. Młody w końcu wyjechał na studia i w domu tak jakoś dziwnie cicho. Puśćcie mi ten numer. No wiecie, moja panienka, Lerek i Innowator. Bo tylko to nas uratuje w tym pustym mieszkaniu na Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Czuć ten prąd w powietrzu po Asdis i jej prośbach o dotyk. Choć patrząc na dzisiejsze standardy randkowania, pewnie skończyłoby się na przesuwaniu palcem w lewo. W roku 1999 świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzaków, które zdychały szybciej niż moje postanowienia noworoczne. A teraz czas na Mobego, który w swojej karierze chyba częściej był remiksowany niż słuchany w oryginale. Więc zapnij pasy, bo ten podniosły rytm zaraz spróbuje wyrwać cię z tej kanapy. Teraz Mobi i Lift Me Up.

To było I Am The City zespołu ABBA w X-Vibe. Czy wiesz, że Benny Anderson z tego składu przez lata obsesyjnie kolekcjonował stare płyty winylowe? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręcamy tempo, bo wjeżdża Technotronic. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.
2: Got me.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

raz, dwa, trzy i ich trudno nie wierzyć w nic. To zawsze solidna porcja egzystencjalnego spokoju. Choć przyznaj, że po takim utworze masz ochotę na coś kompletnie z innej bajki. Może nawet na odrobinę szaleństwa w stylu roku 1997, kiedy to świat oszalał na punkcie plastikowej zabawki zwanej Tamagotchi, która wymagała więcej opieki niż niejeden współczesny związek. Skoro przetrwaliśmy erę cyfrowych zwierzątek, poradzimy sobie z tym dziwnym połączeniem kowbojskich kapeluszy i nowoczesnego brzmienia, bo życie jest zbyt krótkie na słuchanie tylko jednego gatunku muzycznego, więc wrzucamy wyższy bieg i sprawdzamy, co tam słychać na prerii. Teraz Lil Nas X oraz Billy Ray Cyrus i Old Town Road w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Bogusława z Bytomia tutaj, a ja właśnie wygrzebuję cekiny z Sylwestra 2019, więc muszę usłyszeć to, no Everything is Everything od Phoenix, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Waj.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Kaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

dźwięki Kaluma i Chrisa Wandacza właśnie przestały molestować twoje uszy, co w sumie jest sukcesem godnym odnotowania. W roku 1986 niejaki Rick Astley wydał swój debiut, a świat udawał, że to szczyt muzycznej ewolucji, choć wszyscy wiemy, że to był tylko początek końca dobrego gustu. Skoro jednak przetrwaliśmy tamtą dekadę, przetrwamy też powrót do emocjonalnych dramatów, gdzie Dionne Warwick tłumaczy, dla to pasmo porażek. Więc niech Heartbreaker

słyszałeś Viva La Vida zespołu Coldplay z X-Vibe. Chris Martin napisał ten hit, inspirując się malarstwem Fridy Kahlo, co tłumaczy te wszystkie barwne metafory. Przed nami następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Tom Petty. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Yes!

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz eteru te wszystkie dziwne częstotliwości, więc wbijaj w ten nightmarek, bo dzisiaj w X-Vibe serwujemy porcję obłędu, o której pewnie zapomniałeś albo wolisz nie pamiętać, jak o tym, że w roku 1994 podczas kręcenia filmu Kruk nikt nie zauważył, że prawdziwa kula w pistolecie to nie jest najlepszy pomysł na rekwizyt, co zakończyło się tragicznie i absurdalnie zarazem, zostawiając nas z pytaniem, dlaczego technologia filmowa czasem cofa się do epoki kamienia łupanego, kiedy wystarczyło użyć ślepaków, żeby nie kończyć kariery w tak mrocznym stylu. Ale hej, taki był bit tego świata, zanim wszystko przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Więc teraz Garnix, FA oraz Moody Violet i ich I'm Good w X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Barbara, Zezulina, tutaj muszę to szybko załatwić, bo w końcu udało mi się uśpić te małe potwory. Puść mi proszę Ocean Drive od Ikaluma, Stefani Schulte, zanim znów zaczną wrzeszczeć. Dzięki, Radio X-Vibe.

Kiedyś, w 2006 roku, pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu o wężach w samolocie nagrać specjalną ścieżkę dźwiękową, która miała być tak irytująca, że ludzie w kinach dostawali szału, a producenci uznali to za genialny chwyt marketingowy, choć w rzeczywistości był to zwykły akustyczny terroryzm, który w XXI wieku brzmi jak kiepski żart. Podobnie jak twoje plany na dzisiejszy wieczór w X-Vibe, więc zamiast analizować błędy przeszłości, lepiej wczuj się w ten miejski klimat, bo w sumie każdy z nas ma taki swój prywatny koszmar, którego nie da się wyłączyć. A teraz wilki i ich sen o Warszawie live w X-Vibe.

Wiesz, w 1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili ludziom, że ta makabryczna historia wydarzyła się naprawdę, co było totalnym kłamstwem. Ale cóż, w Nightmarek prawda jest przyreklamowana, podobnie jak twoje życiowe plany. Więc teraz French Montana oraz Sway Lee z nutą Unforgettable wchodzą w przestrzeń X-Vibe, prosto do twoich uszu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu tu jesteś. Wpatrzony w ekran, który świeci z intensywnością chirurgicznej lampy podczas operacji na otwartym sercu. A przecież w X-Vibe światło zawsze jest nieco bardziej przygaszone. W roku 1994 pewna firma uznała, że ludzie potrzebują konsoli do gier, która wygląda jak wyjęta z koszmaru o tanim plastiku i nazywa się Virtual Boy, obiecując trójwymiarową rewolucję, która kończyła się głównie potwornym bólem głowy i wizją świata w odcieniach czerwieni, jakbyś patrzył na życie przez pryzmat wściekłego królika. To był genialny przykład technologicznego masochizmu, gdzie za grube pieniądze dostawałeś bilet do świata, w którym po 10 minutach twoje oczy błagały o litość. Teraz Welcome to Hills i ich Into the Night w pulsującym rytmie X-Vibe.

W latach 90. produkcja filmu Poltergeist stała się krwawym żartem losu, bo ekipa użyła prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, oszczędzając na rekwizytach. Taka dbałość o detale przyniosła serię zgonów w obsadzie, co w Night Market uznajemy za wybitny brak wyczucia. Teraz Olivia Rodrigo i jej Vampire w przestrzeni dźwiękowej X5.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ten ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na sens życia. Więc wbijaj w X-Vibe, bo właśnie leci Nightmarek. Czy wiesz, że w 1992 roku pewien człowiek postanowił nakręcić film o najbardziej przereklamowanym potworze w historii i zrobił to tak nieudolnie, że nawet gumowy kostium wyglądał, jakby błagał o szybką śmierć z rąk Urzędu Skarbowego. To był totalny obłęd, bo produkcja kosztowała fortunę, a efekt końcowy przypominał lokalną pantomimę w wykonaniu pijanych studentów po trzech głębszych w rytmy psującego się magnetofonu. Nikt nie wyciągnął żadnych wniosków, a my do dziś musimy znosić ten bit w uszach. Teraz Dżem i Złoty Paw 2003 Remaster w najlepszym wydaniu w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Hej, tu Stanisława Skonie. Kończę właśnie ostatni set na siłowni i padam na twarz. Więc puść mi proszę Crush Maggie Shabow, bo tylko to mnie jeszcze trzyma w pionie. Na Radio X Vibe.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz xvibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.